0: Pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Hit.
1: Kucham sladoli kajmi.

0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kuchen z ladoli kajmi.
2: Pomladni Radio Ed.